nyame woyɛ kokroko sɛ mɛnsia papa wɛa wabia maka furo na mɛdo pɛpɛ suo biɛtɛ sɛ mewo mekɔ hospital yɛse meba ne ho nsuo nyina wie gyede adoa ne deɛ agye sɛ yɛmɔ presi na menim sɛ yɛmɔ presi na ma metimi nto de mu bido na menim sɛ yɛmɔ presi ama metumi ɛda wurade bi nanso wɔka kyerɛ me sɛ wobɛtena se na wobɛka me mane akyerɛ sɛ nɛ woteme ne a ɛyɛ ado bi na sɛ me ma ɛnyɛ dɔ bi na mabɔ mesɛ wɔkyea ɔdɔ barɛba jesus wagye me afiri wɔ wo mabankwa mu